0: wkrótce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej

0: le bonheur pourrait s'y trouver.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem

dzwonić jak żeliwo. Ty ją trącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rzuca.

ale może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, trudno, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż, w takim razie trudno, cóż. Nie dotykaj dzikich róż, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia.

0: W świecie są miłośnicy różnych rzeczy. Są miłośnicy kobiet, są miłośnicy win, są miłośnicy piłki nożnej i są miłośnicy kina. Problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś jest miłośnikiem wszystkich tych dziedzin naraz, jak na przykład ja. Dziś o tej porze tak się złożyło, że 15 minut temu rozpoczął się mecz Portugalia-Anglia, który jest zarazem ćwierćfinałem Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ale tych, którzy ewentualnie są gotowi poświęcić swoje zamiłowanie do piłki nożnej na to, aby spotkać się w Studenckiej Agencji Radiowej z programem Reżyser, to mogę zagwarantować, że dołożę wszelkich starań, aby nie pożałowali tego wyboru, ponieważ dzisiaj ja po raz ostatni mam okazję powiedzieć te słowa. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na program Reżyser. Bond. James Bond. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Michał Giorek przy mikrofonie. Zapraszam na program Reżyser, czyli subiektywny program radiowy o tematyce filmowej. A to, że zdarzały się już w przeszłości takie sytuacje, że piłka nożna, ważne wydarzenia w piłce nożnej schodziły się w czasie z reżyserem, udowodni pierwszy z zapisów historycznych, których będzie dzisiaj w programie więcej. Ale tak na dobry początek posłuchajcie
1: meczu
0: tego.
1: Meczu Wisła-Szalkę zapraszam serdecznie na program Reżyser.
0: Tych, którzy nie oglądają meczu z okazji stulecia FIFA, czyli Mistrza Świata z Mistrzem Europy, czyli Francja-Brazylia, tych, którzy nie są aktualnie przed telewizorami i nie oglądają meczu Francja-Chorwacja na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej i tych, którzy aktualnie nie oglądają meczu Portugalia-Anglia na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, zapraszam serdecznie do wysłuchania programu Reżyser. A czym jest Reżyser? Reżyser to jest subiektywny program radiowy o tematyce filmowej, który miałem okazję prowadzić na antenie Studenckiej Agencji Radiowej od ponad 2 lat. Były w nim różnego rodzaju kąciki, o których pewnie dobrze wiecie. Było dużo wydarzeń, które postaram się wspomnieć w tym programie. Dzisiejszy program będzie bardzo nietypowy. Nie będzie żadnego tego charakterystycznego układu, aczkolwiek wydaje mi się, że dla każdego znajdzie się coś miłego. Nie będzie on podzielony na jakieś charakterystyczne części. Nie będzie chronologicznie poprowadzony. Z jednej strony będę wspominał, co się działo przez te ostatnie 2 lata, chociaż jeżeli ktoś tydzień temu słuchał dwugodzinnej muzyki drugiego planu po reżyserze, być może posłuchał, co się działo muzycznie. A dzisiaj będą piosenki z różnych filmów i niestety, żeby zmieściły się wszystkie te, które chciałem wam dzisiaj zaprezentować, te najlepsze, te 10 wybranych, to będę musiał niektóre z nich zagadać. I zaczniemy od piosenki, którą odkryłem parę dni po tym, jak zacząłem pracę w Sarze. Otóż zacząłem oczywiście od Ataku Klonów, ale potem, parę tygodni później, do kin wszedł film Spider-Man i wtedy pojawiła się pierwsza piosenka, która uważam, że była o wiele lepsza niż film, który promowała. Chad Kroeger i Hero. A oczywiście on reprezentuje zespół Nickelback.

0: zespół Nickelback i Chad Kroeder, Hero, piosenka do Spidermana. Muszę się wam przyznać, że mam dzisiaj wybitnie dużą tremę, co przypuszczalnie słychać w moim głosie, tak jak przez ostatnie parę tygodni już prowadziłem dosyć rozluźniony ten program, to tak ten, który przygotowywałem z pieczołowitością przez ostatnie parę dni, zaczynam dość spięcie, ponieważ prawo Murphy'ego mówi, że jeżeli coś może się zdarzyć, to na pewno się zdarzy. Mam jednak nadzieję, że ten tak przygotowany program pójdzie zgodnie ze scenariuszem. Co działo się dalej po filmie Spider-Man? Wszedł film Men in Black 2, z którego była piosenka Nod Your Head, która miała trafić, ale się nie zmieściła. Potem był Pianista, Minority Report i Femme Fatale. A po Femme Fatale pojawił się film, który był długo oczekiwany i długo zapowiadany. Był to 20 film, ale o nim za chwilę. A propos spiętości, kolejny materiał archiwalny. Oto jak witałem się ze swoimi słuchaczami w pierwszej audycji, jaką udało się zarejestrować. Był to reżyser 8 i pochodził on z dnia 15 października 2002 roku.
1: Dobry wieczór wszystkim. Nadeszła pora na reżysera. Michał Gierek przed mikrofonem. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No właśnie, w ten oto sposób przywitałem wszystkich wtedy, a potem wszedł ten 20 film o przygodach agenta 007, a promowała go piosenka Madonny, Die Another Day.

0: Słuchajcie, dodzwonił się do nas Lucky z dalekiej Syberii. Witaj, Lucky.
1: Witajcie wszyscy, witaj MGB.
0: Nie wiem, jak uda nam się technicznie to rozwiązać. Mam nadzieję, że słychać cię wystarczająco dobrze. Słucham, miło, że dzwonisz.
1: No, chciałem powiedzieć to, co powiedziałem na samym początku. Nie odkładaj słuchawki, trzymam cię na muszce. A poza tym szkoda, że to już ostatnie wydanie reżysera. Ja dopiero zacząłem się wkręcać tak naprawdę.
0: No wiesz, z jednej strony ja też żałuję, że akurat odchodzę teraz, kiedy w pewnym sensie udało się zgromadzić ludzi, którzy dyskutują o filmach. Zresztą o tym miałem zamiar powiedzieć w dalszej części programu. Ale z drugiej strony dobrze jest odejść w momencie, w którym czuję się, że coś się dzieje. Nie wiem, tak jak Michael Jordan na przykład. Co myślisz na ten temat?
1: No ale Michael Jordan chyba wrócił do koszyków.
0: Wiesz co, trochę jakby zmuszasz mnie do tego, żebym zdradził pewną rzecz, którą chciałem powiedzieć na końcu programu, więc może na razie tylko zasugeruję. Na końcu filmów bondowych było zawsze, że James Bond powróci. Wrócę do tego wątku pod koniec dzisiejszej audycji. Lucky, dziękuję ci bardzo za telefon. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś skontaktujemy się już po programie i dalej będziemy się kontaktować na kanale Ircowym SAR.
1: Jasne.
0: Dzięki bardzo za telefon. Jestem bardzo miło zaskoczony.
1: Również.
0: Na razie, cześć.

Słuchajcie, to jest chyba najlepszy dowód, że jeżeli komuś naprawdę zależy, to, to się uda. Ja przez cały czas, przez te dwa lata podawałem adres mailowy rezysar@wp.pl, podawałem stronę internetową, podawałem kanał Jircowy Sar, podawałem też telefon. Dzisiaj nie podałem go i okazało się, że zadzwonił Lucky. Lucky, bardzo ci dziękuję, przepraszam, że tak szybko, ale dzisiaj w tym programie musi się zmieścić wiele rzeczy. Jeżeli ktoś jeszcze chce zadzwonić, 347-2626-812626, a teraz jeszcze przez chwilę Madonna.

założenie, żeby wszystko się udało zmieścić na czas, jest takie, że nie mogę naciskać guzika stop w Winampie i lista musi lecieć dalej, więc po prostu będę musiał się jakoś wpasowywać pomiędzy piosenki i 10-sekundowe fragmenty ciszy, które sobie przygotowałem. Madonna złamała wszelkie zasady, a ja jestem teraz tak zatkany, że mógłbym się zakręcić. Prawie tak, jak udało mi się zakręcić parę razy w trakcie audycji. Może posłuchajcie tego, jak zakręciłem się najpierw w 26. reżyserze, a potem w tym sprzed tygodnia. Tym od Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, jak mu tam było. Przypuszczalnie powiem wam później, bo właśnie teraz wyleciał mi z głowy. Zespół nazywa się The Soggy Bottom Boys i pochodzi ta piosenka, która nazywa się I'm a Man of Constant Sorrow, z filmu, który był kolejnym dowodem na to, że pan doktor... Jak on się nazywał? Wiecie co, to jest naprawdę dziwne. Bardzo rzadko zdarza mi się taka zaćma. Więc może powiem wam już za chwilę. Czuję się wręcz zażenowany. Jak to się stało? Jak to jest możliwe w ogóle? Bracie, gdzie jesteś? Nie, jednak najpierw muzyka. I'm a man of constant sorrow. Jestem człowiekiem wiecznego smutku. Ja chyba taki będę już za chwilę przez tą moją zaćmę. In constant sorrow. George Clooney, no tak, George Clooney, jak ja mogłem zapomnieć? George Clooney udowodnił, że jest świetnym aktorem. Musicie przyznać, że nieźle się pogubiłem, ale właściwie a propos gubienia się, zgubił się też, lub życzył nam zgubienia się pewien pan, którego piosenka zaczyna się od takiego trzeszczącego magnetofonu najpierw, a potem wchodzi właśnie to, a potem wchodzi beat. I jest to też piosenka, którą wybrałem do tego kończącego reżysera. Piosenka Eminema Lose Yourself, która za 2002 rok dostała Oscara i wygrała z U2 na przykład. Jest to jedna z tych moich ulubionych odkrytych w trakcie tej audycji piosenek. Eminem i Lose Yourself.

No właśnie, wspominałem, że to było właśnie na takiej zasadzie odkrywania piosenek, które właściwie wspólnie mogliśmy usłyszeć często pierwszy raz i potem polubić je i grać je wielokrotnie. Po filmie Die Another Day właśnie przed film na przykład Transporter, potem film Ósma Mila, z której właśnie słychać piosenkę Lose Yourself, potem Bezsenność i tak skończył się rok 2002. Początek roku 2003 to Harry Potter 2 i Komnata Tajemnic, potem Władca Pierścieni, Dwie Wieże, potem Solaris, Frida, Catch Me If You Can. Z Solaris i z Fridy muzykę grałem w tym programie zeszłotygodniowym, w którym mieliśmy okazję usłyszeć muzykę z tych wszystkich filmów. Dzisiaj będą grane te piosenki, właśnie te piosenki, które wpadły w ucho, te piosenki, które spodobały się, te piosenki, które polubiłem ja i polubiliście wy. I właśnie jedną z takich piosenek jest ta piosenka, więc może dajmy Eminemowi głos dalej.

Może w takim wypadku, bo cofamy się bardzo daleko w przeszłość, to może teraz wybiegniemy bardzo blisko w przyszłość. Otóż już od jutra na ekranach polskich kin takie filmy jak Connie i Carla, najnowszy film, w który palce wmaczała Nia Vardalos, ta od Mojego greckiego wesela. Ale gra tam też również David Duchowny. Potem również jutro Hypercube, czyli Cube 2, film Andrzeja Sekuły, który już od 3 lat miał wejść do Polski i w końcu wchodzi. Oraz takie filmy jak Honey, Ruchome Słowa, Zostaje, a co wchodzi w lipcu? Shrek 2. Tą ścieżką dźwiękową częstowałem was już parokrotnie w tych ostatnich audycjach. Przypuszczalnie ona powróci jeszcze czasami latem, zapowiadając właśnie ten film. Zresztą jest ona teraz dość powszechnie eksploatowana. A co będzie wchodzić po Shreku? O tym dowiecie się w dalszej części programu.

0: był Eminem, który właściwie, trzeba przyznać, całkiem nieźle sobie poradził. Nie dość, że aktorsko zagrał w 8 mili, to potem zdobył nagrodę Oscara, no i cały czas świetnie sobie radzi. Słyszałem z dobrze poinformowanych źródeł, że szykuje się powoli najnowsza jego płyta. No ale to Eminem radził sobie świetnie, a mi zdarzały się oczywiście wpadki i teraz pora na 2 minuty miksu właśnie takich wpadek z różnych programów ułożonych dość chronologicznie i tu właściwie niekoniecznie wpadek, a czasami wręcz dowcipnych sformułowań, jakimi wychodziły.
1: A teraz niedługo wybieramy się tam, gdzie jest zimno, mieszkają tam też foki, więc w gruncie rzeczy najpierw zaśpiewa nam foka, a potem powiem wam, o co chodzi.
0: Okej, dostałem pierwszą prawidłową odpowiedź, już powiem, że jest, także już się cieszę, bo przynajmniej jedna osoba weźmie udział w losowaniu. A teraz, gdzie jest moja kartka, dalsze informacje. Za tą godzinę dziękuję wam Michał Giorew, bardzo już spocony od tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień w równie dobrych nastrojach. I zresztą piosenki, które będziecie mogli dzisiaj usłyszeć, mam nadzieję, że również prowadzą nas i was. Nie, znów jestem tutaj sam, więc właściwie to mnie i was. Że przez cały czas czytam Irca, przez cały czas was widzę. Mogę wam teraz pomachać, szkoda, że wy nie widzicie, jak wam macham. Tak czy inaczej... No, nieważne. Wiecie, to chyba dlatego, że jest tak zimno. Być może temperatura mogłaby kogoś zmylić, że mamy miesiąc marzec, a nie maj. Obydwa są na M. Hell with me. Ej, zaraz. Godzilla mi ze studia, proszę. Solo na gwizdanie. Dobra, koniec tego. To chciałem powiedzieć, że to między innymi na życzenie ludzi z kanału Ircowego Sera. Zresztą, co się będę tłumaczył? Przecież ja też sobie bardzo chciałem zagwizdać razem z nimi. Przecież to tak bardzo poprawia humor. Te dwie piosenki, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, Always Look on the Bright Side of Life. Jeżeli zaczyna się sesja lub jest pochmurno za oknem, włączyć sobie to nad ranem i od razu dzień zaczyna się prawą nogą. Nie wiem, to powinno być w oryginale bodajże Pani E. Ashre. Nie mylić, Sar Ashre. To jest bardzo dalekie skojarzenie, więc już się tłumaczę, bo ja, mówiąc szczerze, lubię się tłumaczyć, więc jestem troszkę zdyszany, bo pędziłem z dużą prędkością do studia, ale udało mi się dobiec. No ale tak się czasami dzieje w radiu. A teraz, szczególnie w radiu na żywo, a teraz, ej zaraz, czy to było déjà vu? A teraz coś z zupełnie innej beczki, czyli ciekawostki ze świata kina. A teraz coś z zupełnie innej beczki, czyli piosenka z kolejnego filmu, który potem wszedł, to był 2003 rok, Chicago i piosenka Anastasia, Love is a Crime.

Anastasia, Love is a Crime. Tak się składa, że potem weszły takie filmy jak Show i Twoją matkę też oraz Rabbit Proof Fence, czyli Polowanie na króliki, z którego piosenkę Sky Blue Petera Gabriela miałem okazję otworzyć w tamtym programie wieczorno-nosem tydzień temu. A potem wszedł na ekrany polskich kin film Daredevil. Film, dzięki któremu odkryłem piosenkę, która jest moim zdaniem największym odkryciem muzyki filmowej, jakie udało mi się dokonać w tym programie. Była to piosenka, którą zagrałem 27 marca 2003 roku i dopiero 3 miesiące później stała się wielkim przebojem.

0: Zespół Evanescence, Bring Me To Life. Jeden chyba z niewielu, który dzisiaj zabrzmi w całości, chociaż z drugiej strony, jeżeli się postaram, to czemu nie? To był zespół Evanescence i nawet o dziwo nie pomyliłem się na początku, wymawiając tą nazwę, wtedy 27 marca. Ale parokrotnie myliłem się w innych przypadkach. Proszę, piszcie na adres rezysar@wp.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej obecnie w grubym w górnym prawym rogu znajduje się link bezpośrednio do mojej audycji. Tutaj Jonus na kanale Irc Trójkowym, znaczy Saru. O tym za chwilę. Na początku może pojedziemy trochę do Filadelfii, na zasadzie pożeglujemy. Sailing to Philadelphia. Czemu Streets of Philadelphia? Miało być przecież... Gdzie jest Marky? Również na przykład Emma Thompson zagra jakąś panią, profesor Sybil Trelawney. Pewnie wszyscy miłośnicy Harry'ego Pottera wiedzą, o kogo chodzi. I dowiaduje się, że niebezpieczny złodziej, czarodziej. No ale dużo tych przemyśleń, ponieważ jest to program muzyczny, to pora w końcu na piosenkę Hong Kong. Ja zajrzę jeszcze na chwilę do Irca, a potem będziemy powoli kończyć. Najpierw Screaming Jay Hong Kong. Szybko, podkład filmowy. Okej, podkład filmowy jest. Raz, dwa, trzy.
1: To ostatnie to było po tym upadku serwera. Na szczęście dzisiaj jeszcze serwer stoi, a wy możecie usłyszeć na przykład tą piosenkę, która jest kolejną grzałką na liście.

Slipping Away, zespół POD. Była to piosenka promująca film Matrix Reloaded. Film Matrix Reloaded wszedł na ekrany polskich kin, kiedy to było? 22 maja 2003 roku, czyli właściwie rok i miesiąc temu. W międzyczasie weszły takie filmy jak The Hours, Gangs of New York, Spirited Away, adaptacja i X-Men 2. A o dalszych filmach będzie trochę później. A co w tym roku w wakacje wejdzie na ekrany polskich kin? Po tych filmach, o których powiedziałem, czyli głównie o Shreku, potem jeszcze Confidence, czyli Przekręt Doskonały, Edward Burns, Rykel Welsh, Andy Garcia i Dustin Hoffman. Potem Amnesia, czyli Twisted, m.in. z Ashley Judd i Samuel L. Jacksonem i też Andym Garcia. Żony ze Stepford, najnowszy film Franka Oza z Nicole Kidman, Bette Miller i Matthew Broderickiem 16 lipca. Potem również 16 lipca Fahrenheit 9/11, ten kontrowersyjny dokument Michaela Moore'a. Również 16 lipca Wyścig z czasem z Denzelem Washingtonem, a tydzień później komedia francuska Alana Szabata. Tego samego dnia wejdzie na ekrany też polskich kin Król Artur, najnowszy film Antony Fuqua oraz 51 randek. A nie, to tydzień później, ale tak czy inaczej, to jest lipiec. Jeszcze w międzyczasie w lipcu wejdzie film Bon Voyage i Śmiertelna gorączka. A potem nadejdzie sierpień, o którym będzie więcej za chwilę.

To jest teraz totalna zmiana biegunów, ponieważ parę tygodni przed filmem Matrix wszedł na polskie ekrany film Makrokosmos, a piosenkę, która go promowała, to była piosenka Bruno Kule To Be By Your Side, którą zaśpiewał Nick Cave. Z tą piosenką pożegnałem się rok temu na okres wakacji. W tym tygodniu mocno się zastanawiałem, jaką piosenką powinienem pożegnać się w tym roku. I znalazłem taką, która mam nadzieję zaspokoi wszystkich, a przede wszystkim mnie, wielkiego sentymentalistę. Ale o tym za 25 minut, bo jeszcze tyle zostało tego ostatniego programu. A teraz delektujmy się tym, co ma nam do zaśpiewania Nick Cave. To be by your side, every mile and every year, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide,

0: but tomorrow I will fly.
1: Nick Cave i To Be By Your Side, piosenka, którą można było usłyszeć podczas napisów końcowych filmu Mikrokosmos. To były poprzednie wakacje, a wracając do tegorocznych, już w sierpniu będzie można zobaczyć takie filmy jak Laws of Attraction, świetna komedia z Piercem Brosnanem i Julianne Moore, lub przynajmniej tak się zapowiada. Poza tym Jak ugryźć 10 milionów 2, czyli Whole Ten Yards z Bruce'em Willisem, Matthew Perry, oraz Wredne Dziewczyny z Lindsay Lohan. No i tego samego dnia, czyli również 6 sierpnia, chociaż nie wiem, czy jest sens wymieniać dni, ważne, że w sierpniu wejdzie film Garfield The Movie. Co jeszcze w sierpniu? Dziewczyna z sąsiedztwa, przepraszam bardzo. Zakochany bez pamięci, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. To jest kolejny scenariusz Kaufmana z Jimem Carreym i Kate Winslet oraz Kirsten Dunst i Elijah Wood. Film, przy którym stawiam wykrzyknik. Potem Osada, The Village, najnowszy film M. Night Shyamalana, Jacqueline Phoenix w roli głównej. Hazardzista, Philip Seymour Hoffman w roli głównej i Minnie Driver, również chyba wykrzyknik. 20 sierpień, Sam Raimi przedstawia Spider-Man 2 z Tobey Maguirem i Kirsten Dunst, a głównym przeciwnikiem, panem ośmiornicą, będzie Alfred Molina. Później też Smakosz 2, Notebook, to jest film, który moim zdaniem nadaje się na film typowo oscarowy. Potem Prince and Me, czyli Książę i ja, Ławeczka, Przyjaciele bez wyjścia, film francuski, oraz Rising Helen, Pamiętniki Księżniczki 2. A potem? Potem nadejdzie wrzesień, ale o wrześniu już w kolejnym wejściu. Co się wydarzyło po filmie Makrokosmos? Po filmie Makrokosmos i Matrix Reloaded na polskie ekrany weszły takie filmy jak m.in. 28 dni później, Pokojówka na Manhattanie, potem Telefon, Hulk, Equilibrium, Piraci z Karaibów, Terminator 3, Bunt Maszyn, Tomb Raider 2, Kołebka Życia, Hero i The Italian Job, potem Dogville, a potem Bad Boys 2. A potem wszedł film, o którym powiem wam za chwilę, a tu wracając do latania, w 30. reżyserze tak zapowiadałem pewną inną piosenkę. A teraz jeszcze, skoro ptaki, latanie, wiatr, wiatraki, Sting, The Wind Is of Your Mind z filmu Thomas Crown Affair. No właśnie, tak to wtedy wyglądało, ale zanim przejdziemy do filmu, który wszedł na polskie ekrany 18 października zeszłego roku, pora na stały punkt programu. Ponieważ usłyszeliśmy w tym programie wszystkie wersje, które udało mi się znaleźć głównego motywu przewodniego i wszystkie piosenki, teraz zrobiłem miks motywu przewodniego, a potem mam moją ulubioną piosenkę bondową. Zapraszam.
2: Tell me what you know of James Bond.
3: Bond. James Bond.
4: You're expecting someone else?
5: So, this is where they keep the old relics, eh?
6: Must you touch everything?

My friends call me James Bond. Magnificent view.

0: My name's Bond. James Bond.
1: Półtora minuty przez te 40 lat muzyki z Jamesem Bondem, a teraz moim prywatnym, subiektywnym zdaniem najlepsza piosenka Bondowa, lub przynajmniej moja ulubiona.

0: Tina Turner, Golden Eye i to wersja radiowa, żeby wszystko się mogło zmieścić. Próbowałem się wpasować, nie wiem na ile mi się to udało, ale teraz zaprezentuję wam moim zdaniem najidealniejsze wpasowanie, jakie mi się kiedykolwiek udało. Program numer 71.
1: Ja się troszkę zdziwiłem, bo dziwny sposób sortowania mi się tu włączył, ale sortowanie nie zmienia faktu, że mogłem zacząć dzisiaj tylko jedynie od tej piosenki, ponieważ pochodzi ona z wielkiego kinowego przeboju. Ten kinowy przebój swoją skalą i rozmachem i zniszczeniami jest bardzo podobny do tego filmu, o którym będzie mowa już za chwilę, o premierze tego tygodnia. Tyle, że w tym filmie kolorystyka była bardziej pomarańczowo-czerwona, a w tym filmie, który wchodzi na ekrany polskich kin, właściwie wszedł już dzisiaj, jest bardziej biała. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, a później już o filmie pojutrze. I could stay awake just to
0: hear you breathing. Musicie przyznać, że udało mi się wpasować. Przepraszam tych, którym narobiłem smaka, że będzie teraz ta piosenka, ale to już jest stary przebój, a dzisiaj gramy nowe. A propos nowości, to najprawdopodobniej dzisiaj na ekranie drugiego programu Telewizji Polskiej. Can't truly believe I'm really standing here. Fox Sunday, The X-Files. Returns. They're here to save us. With 7 consecutive new episodes. And nothing you imagined can compare to what happens next. I think this is insanity. You found him and you don't even know what you got. Tell me it's true. Tell me. The X-Files. Z archiwum X odcinek 8X15 Martworzyw po polsku. Tłumaczenie Lakiego, on ma do tego prawa. A teraz pora na piosenkę, która promowała film, który wszedł 18 października 2003 roku i stał się właściwie jednym z najlepszych filmów tamtego właśnie roku, 2003, Kill Bill Volume 1.

0: prowadziłem ten program w marcu jeszcze 2003 roku, kiedy miałem okazję zrobić wywiad z Maciejem Ślesickim, miałem okazję porównać jego filmy trochę do jakby takiego polskiego Tarantino i wtedy też zapytałem się go, co zrobić z polskimi filmami amatorskimi, żeby nie były one gniotami, a żeby przedstawiały sobą coś ciekawego.
1: Ponieważ reprezentuję właśnie środowisko studenckie w swoim programie, chciałem się zapytać, bo wspominał pan tutaj o kinie ofowym na konferencji prasowej i takie pytanie z zupełnie innej beczki, żeby te właśnie filmy nie były zwykłymi gniotami, że ktoś bierze kamerę od cioci i kręci. Czy miałby pan jakieś najprostsze wskazówki do tego, co zrobić, żeby taki film amatorski jednak był dobry, a nie był zwykłym gniotem?
2: Wie pan, to zrobić to, co się robi w ogóle w każdym filmie. Nie ma znaczenia, czy on jest amatorski, czy on jest zawodowy. Trzeba napisać najpierw dobry scenariusz, potem dobrze ten film obsadzić, potem go sfotografować i zmontować. I wtedy będzie w porządku.
0: No właśnie, takie to proste, nieprawdaż? Wystarczy tylko siąść, zrobić i zmontować. Wiecie co, zastanawiam się, bo już powinien przyjść czas dziękowania. Tak dziękowałem
1: Chciałbym
0: za 50.
1: Bardzo,
0: program.
1: Bardzo, nie wiem jak jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy weszli dzisiaj na kanał SAR, szczególnie Dak, Sil, Lakiemu. Dzięki temu, że dyskutowaliście na kanale, okazało się, że to, o czym zawsze marzyłem, żeby po prostu dyskutować o filmach, stało się realne. Przez cały czas chciałem, żeby tak było i to jest dla mnie jeden chyba z najlepszych prezentów, jakie mógłbym dostać jako prezent urodzinowy, jeśli chodzi o samą audycję reżyser. Moja urodziny to mam w sierpniu, ale to zupełnie inna bajka.
0: Tak było te parę, 25 programów temu, czyli 11 grudnia 2003 roku z okazji 50. programu. Minęła kolejna ćwierć setki. I minęło 75 programów, 2 lata i powoli trzeba zacząć się żegnać. Ja się jeszcze chwilę zastanowię, jakie słowa powiedzieć wam na zakończenie, a na razie piosenka, która w tym roku wygrała Oscara, która jest tak na uspokojenie i na przygotowanie mnie na to, żebym za chwilę powiedział pewne słowa, które wydaje mi się będą w pewnym sensie historyczne, przynajmniej dla mnie, dla tej mojej prywatnej małej historii, bo mimo wszystko te 2 lata to jest kawał czasu. Chciałem jeszcze powiedzieć, że w międzyczasie zadzwonił do mnie Jonus i złożył życzenia, za które bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli nie on na antenie, to przynajmniej ja. Teraz przez chwilę Annie Lennox, a potem zrobię się sentymentalny.

Annie Lennox, piosenka Into the West. To była piosenka, która promowała Władcę Pierścieni Powrót Króla i można było ją usłyszeć podczas tamtych napisów końcowych. W międzyczasie między Kill Bill a Władcą Pierścieni obejrzeliśmy wspólnie i omówiliśmy takie filmy jak Zmrużę Oczy, Matrix Rewolucji, Mystic River, Gdzie jest Nemo, Love Actually, Master and Commander, Far Side of the World, SWAT, Underworld, Miasto Boga, Trios Belleville, Brother Bear, Lalki, Ostatni Samuraj, Wzgórze Nadziei, The Human Stain, Gotika, Nigdy w Życiu, Między Słowami, Duża Ryba, Pasja, 21 gramów, Ława Przysięgłych, Czekając na Joe, Życie i Cała Reszta, Kill Bill 2, Taking Lives, Van Helsing, Monster, Troy, Pojutrze i Harry Potter i Więzień Azkabanu. O filmach, które wejdą we wrześniu, być może opowiem wam już kto inny, a być może nawet ja. Słuchajcie, mówiłem na początku, że filmy bondowe kończyły się zawsze sformułowaniem, że James Bond powróci. Ja chciałbym powiedzieć, że dzisiaj nie żegnam się tak jakby, bo Michał Giorew być może powróci do Saru i reżyser również być może powróci do Saru, ale już być może kto inny zagra tą rolę, bo tak to jest, że jeszcze 21 Bonda zagra Pierce Brosnan, a potem znajdzie się kto inny i mam nadzieję, że znajdzie się kto inny, kto stanie się dla was reżyserem. Ja przywdziewałem ten strój reżysera przez te 2,5 roku. Co się wydarzyło w międzyczasie? To było 75 programów, około 500 zagranych utworów, ponad 200 omówionych filmów, dziesiątki recenzji i telefonów, właśnie waszych, wszystkie piosenki bondowe plus miksy oraz nowe wersje, ponad 100, w tej chwili 110 plakatów, które udało mi się rozdać i trafiły w dobre ręce. Post z plakatami był odświeżony ponad 800, teraz już prawie 900 razy i stał się najczęściej czytanym postem w Studenckiej Agencji Radiowej. No i tego było tyle, jeśli chodzi o liczby. A teraz nadszedł czas podziękowań. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy w jakiś sposób pomogli mi, żeby ten program był taki, jaki był. Chciałbym podziękować Dag, która wcześniej prowadziła reżysera, dzięki której trafiłem do Saru. Chciałbym podziękować tym wszystkim ludziom, którzy wspierali mnie przez cały czas. Tomali, Brachowi, Silowi. Tym ludziom, których poznałem dzięki Sarowi, dzięki mojej audycji, czyli Jonus, czyli Mac, czyli Sway, Evil Queen, Jaca. Dziękuję szefowi radia, i staremu, i nowemu. Dziękuję Piotrowi, z którym pomagał. Dziękuję Merlin, dziękuję Simie. Dziękuję tym nowym słuchaczom, takim jak Sołtys, jak Bardal, Dex, Martynka, Magda. I dziękuję wszystkim tym, których nie wymieniłem. O, właśnie, Miksam. Jeżeli kogoś zapomniałem, to przepraszam. Tak się właśnie czasami dzieje. No i to by właściwie było na tyle. Tak jak wspominałem, reżyser powróci, mam nadzieję, w jakiejś innej postaci. Michał Giorew być może również powróci na antenę Saru i być może powie wam coś na temat filmów, ale Michał Giorew jako reżyser, ten właściwy, najprawdopodobniej już nie. Wspominałem, że zastanawiałem się, jaką piosenką pożegnać się tak na koniec i 2 lata temu była to Our Town, rok temu była to piosenka To Be By Your Side. A w tym roku udało mi się obejrzeć film, który wszedł na ekrany kin trochę wcześniej, niż ja zacząłem prowadzić program. Był to film Vanilla Sky i tam na końcu była przepiękna scena, kiedy Tom Cruise spadając widzi obrazy, fragmenty swojego życia. I wtedy usłyszałem piosenkę, której nawet nie ma na ścieżce dźwiękowej do tego filmu, a stała się jedną z piękniejszych piosenek filmowych, jakie w życiu usłyszałem. Postanowiłem zaaranżować ją teraz dla was i wpleść w nią parę tekstów z najsłynniejszych filmów, które weszły w czasie tych 2 lat oraz parę pozdrowień, które padły z anteny Saru i programu Reżyser właśnie dla was, bo ten miks przez cały dzisiejszy dzień przygotowywałem specjalnie dla was. Więc za tą godzinę, za ten sezon i za te 2,5 roku dziękuję wam, Michał Giorew, który po raz ostatni dzisiaj stał się reżyserem. I mówię do usłyszenia, bo i Michał Giorew, i James Bond, i reżyser powrócą. A teraz już zespół Sigur Rós i piosenka Niosailun, chyba tak się to wymawia. I parę, mam nadzieję, ciekawych tekstów. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Witam serdecznie, Agata Osiecińska.
1: Witam, Ania Brzezicka.
2: Dziękuję uprzejmie tutaj panią za udział w programie.
0: Dziękujemy bardzo za zaproszenie, tak, było nam bardzo miło.
1: Tym bardziej, że to był nasz debiut i mówiąc szczerze, że troszeczkę się prosiliśmy, ponieważ ja właśnie w takim powiem mówiłam, że chciałabym zobaczyć, jak to wszystko wygląda w radio. On stwierdził, że nas zaprosi na mały debiut, także dziękuję bardzo, było bardzo miło i mam nadzieję, że może jeszcze to kiedyś przyjdziemy albo zostaniemy zaproszone.
2: Ja również mam taką nadzieję, słuchaj.

0: Łukasz, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym programie. Było mi bardzo sympatycznie, no dawno mi tak szybko ta godzina nie zleciała.
1: No mi również, każdy raz ze mną leci, wiesz, szybko, kiedy rozmawiamy. Ta godzina radiowa była naprawdę niesamowicie krótka. Świetnie, cieszę się, że mogłem Ci podobać. I so...
2: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy programu Reżyser. Nazywam się Maciek Ślesicki.

I'm gonna go to the hospital.

Był już tak jak zamieść historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.

To 5-1-5. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

0: Pięć, jeden, pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc od

0: źle. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Super.

co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

zgraja. Zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już

Dziękuję.

zegarka nie le. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem lat naszych młodych się uniosła. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Ten, kto wymyślił wiarę i dynamit,

słowa, czy własny sen kołyszę. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: To pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fan.

bench of the bench. The bench of the bench. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc od

0: widzę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

rzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie.

Shh, shh, shh.

Był już taki egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.